telefone. ZP 550. Dužina klipa 550 mm. Dužina klipa 550 mm. Pa to je jako mnogo.

Applaus. Applaus już mało. Niech Dani Hendrix sobie rozegnie.